0: morgonen. Mach mir das mal klar.
1: Zacznę wojna.
0: Wozu sind Kriege da?
1: Zacznę wojna. Oj, prezydent.